0: Olivia Dean, Kina Dean, Man I Need och Jamie Taron Wayne on Big
1: Breakfast. Kikuti Stav Tarawichi, Palissa.
0: Kikuti Stav Tarawichi, Kulli Dakka,
2: Pichrita. Etten hona Aralija, Mash Meta Nejda Jena, Dean.
0: Mash Delivery Wayne, Delivery, sorry.
1: Le, sorry, jina tajden, tajda Wayne, jajda Wayne, xorta Vojta Nara.
2: Nasibin inni gizana riktar, Mash Solta bis fuji.
1: Il Vojtajni, Vojtajni, xorta.
0: Nkoplu biktar Vojtajni minna uftittajni.